Kadak nu nunu manu padaganga nga copyright right. Romutono, tupiser pemadagangan ide piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Tokyo putan, id nomor iso enam, teka iso walu. Osiri bagatang, osinang, osudongat gatang.